nanga senzeka hata kundeni amuna nzeni makusenzeni somo tiyako kwibi betunyanga.